Nyumba nguva zvakwana 10 no makuma 3 omuseso nomuseso musere tazwa batamazwe kuimba karenada Jakarta.

sikuru wangu izwani vandu vakakujirira nokumbusijira ndiine iyo zvinja rushindavo makazi ondavo mazwi ndishure kuketwa tunga zina vake vakazowina ndichokiti uzoti avo vanundo na mazetetisho vakatakana mwana wanu ndiwenga mazetetisho zina vake vakwa Alberto Kimponga uzoti vanundo vawine emifafarana zina vake tendazve mberi avo vari vamaparache na musoji ndiva ngodai mwana wa

Porukere nchakade hazwa ndachana mumbo kana ngoma jedu kama chakusiana siana ndiso raj msambiki msori provincial yo sofala. Ngova ndachana shano chumadeko na mseswa kama ujena kuna kweta makumaviri na mseswa umwe padako nchakade hazwa idiviru gumisina lumabasa edo mavirikatero undi miyo chindao.